nga kom jege dene singa kom jege dingam gen krisge nde jijen je signa kara arsi nta talag togo kando ko koto tapia nda do bangana sige pakasi jenenda jatu de kage uval ese kanda godol ne jatu jege dojege ese kage kanda uba yoriram lulkamalaglam lulkam ga kwasi jege karakar lai to togo belam to